0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2, Rzeszów.
2: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz małych z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

0: Jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: To będzie dosyć ciepły dzień w regionie, bo na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jasno, zobaczymy od 25 do 27 stopni, ale miejscami niewykluczone również burze. Uważajcie, w nocy około 16 kresek, jutro 29-30. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie i przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła, powodem obwodnica Sanoka i jej budowa. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Rajtana i Piłsudskiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
2: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Hiszpania dalej w grze, Francja na deskach. Znamy pierwszego finalistę mundialu. Hiszpanie nie dali szans Francuzom, wygrali 2-0 i czekają teraz na rywala w walce o Puchar Mistrzostw Świata. Piłkarze La Roja od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę. W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
3: I podkręca tempo Hiszpania! Jest szansa! Jest 2-0!
2: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka. A dziś drugi półfinał. Wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną. Zarzuty są, szczegółów brak. Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu PFN Cezary J. i został zwolniony do domu. Prokurator nie ujawnił szczegółowej treści zarzutów. Nie wiadomo jeszcze, co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu PFN oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim. Ostatnie informacje z prokuratury mówiły o trwającym przesłuchaniu. Przypomnę, obu zatrzymało wczoraj CBA w śledztwie dotyczącym sprawiedliwych sądów. Chodzi o wielomilionowe finansowanie tej kampanii w czasie rządów PiSu ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Nabrał sił i wrócił do natury. 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie, mówi Hubert Zieniowski z ośrodka rehabilitacji w nadleśnictwie Zamrzenica.
4: On został znaleziony przez leśniczego z nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje. No to sprawiło, że podupadł na kondycji.
2: Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Nowy rozdział w karierze oficjalnie rozpoczęty. Robert Lewandowski został zaprezentowany w barwach Chicago Fire. Był pod wrażeniem tego, jak kluby z USA starał się go pozyskać.
7: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Widząc takie zaangażowanie, to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
2: Szansa na debiut w nowych barwach już w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 3 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, kłaniam się nisko, bardzo nisko, jeszcze niżej, jeszcze niżej, drodzy państwo. Cieszyć się trzeba, dlatego że dobrnęliśmy do środy, a od środy to wiadomo, będzie już z górki.

Następny będzie czwartek po środzie, a później piątek, a później to już weekend i będzie można chociaż trochę odsapnąć i odpocząć od tych codziennych aktywności. Przynajmniej ci, którzy weekend nie pracują. Ci, którzy pracują, oczywiście tych bardzo gorąco pozdrawiam serdecznie i z całego serducha. 9 minut po godzinie 6. Moi drodzy, no to co? No to zaczynamy, ruszamy z tą środą. Dzisiaj patrzę sobie w kalendarz, 15 dzień lipca, czyli dzień bez telefonu komórkowego. Nie będziemy tego świętować, od razu mówię, bo przecież jakoś z Radiem SK2 będziecie musieli się skontaktować. 726-826-826 to numer telefonu do mnie i za chwilę odblokuję sobie linię, będę z wami rozmawiał. Można do mnie też pisać SMS-y, można też odzywać się na Messengerze, nagrywać głosówki i też do mnie pisać. W tym drugim temacie, no bo dzisiaj obchodzimy też Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Że niby młodzież coś potrafi. No to dobrze, no to idźmy w to. W takim razie dzisiaj robimy plebiscyt młodzi kontra starzy. Co umieją młodzi, czego nie potrafią starzy i co potrafią starzy, czego nie umieją młodzi. Chwalimy się, no i zwalamy winę na tych drugich. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszam i starych, i młodych. Pochwalcie się, co umiecie i czego nie potrafią ci

0: No to się tych młodych i tych starych troszkę zleciało na 7268268826. Dzisiaj Dzień Umiejętności Młodych, no to pytamy się was, co umieją młodzi, czego nie umieją starzy i co umieją starzy, czego nie umieją młodzi. I ze mną Damian. Damian, jesteś młody czy stary?
1: Jestem trochę młody, ale...
0: No ale no właśnie, to posłuchaj, jak ty to widzisz? To znaczy, co ty umiesz w takim razie jako ten młody, czego stary nie umie?
1: Podejrzewam, że wszystkie nowinki techniczne.
0: Aha.
1: I nowe technologie.
0: Aha.
1: I obsługa ich.
0: Aha, no dobra, no a powiedzmy, jak masz do wymiany, nie wiem, pasek klinowy w samochodzie, to co robisz?
1: Jakby sobie gdzieś poczytał i znalazł instrukcję, to pewnie tak.
0: Wymieniłbyś, tak? Rozumiem, a to zaraz, czyli najpierw na YouTube, a później do samochodu.
1: Tak. W tej kolejności,
0: no dobra, to mamy to. To potrafią młodzi, czego nie potrafią starzy, co potrafią starzy, czego nie potrafią młodzi. 7268268826, można do mnie pisać, można nagrywać głosówki na Messengerze. Pochwalcie się, starzy i młodzi, robimy dzisiaj taką bitwę. Jedni kontra drudzy. SK2 7268268826 albo Messenger i za chwilę do tematu wrócimy.

0: to jest ta mądrość życiowa, której nauczyłem się w podstawówce. Life is brutal and full of zasaskas, jak to się mówi, na 26 minut po godzinie 6. Moi drodzy, przeglądam sobie gazety kolorowe. Dzisiaj donoszą o wyznaniu Heidi Klum, czyli tej supermodelki znanej na całym świecie pani. Otóż jest wyznanie pani Heidi, która mówi, że jej 36-letni mąż, a pani Heidi ma 53 lata, chcę tylko nadmienić, jej 36-letni mąż kazał jej przytyć, bo była za chuda. To ja mam propozycję dla pani Heidi. Gdyby ona nie wiedziała, jak to się robi, to zapraszam do mnie. Można powiedzieć, że mam z tego doktorat. SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP/ITD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Kup mieszkanie i odbierz Toyotę Yaris na 2 lata. Płacisz tylko za paliwo. Albo odbierz miejsce postojowe gratis. Osiedle Jaworowa w Krośnie. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub

0: piąty, taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
4: W środę termometry w Rzeszowie krośnie przyjaźnie pokażą nam od 25 do 27 stopni. Będzie ciepło, ale miejscami niewykluczone opady deszczu oraz burze. Uważajcie, w nocy 16 na plusie, jutro 29-30. Z ważniejszych utrudnień no to rozbudowa ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jedźcie na pamięć. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego Rejtana Kopisto w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
5: 6.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Uwaga na burze w 11 województwach. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą w południowej połowie kraju. W tej chwili front burzowy przechodzi przez Dolny Śląsk w kierunku Zielonej Góry i Poznania. Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji, zapowiedział irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Zagroził też zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. Z kolei prezydent Donald Trump ponownie zagroził atakami na irańskie elektrownie i mosty. Bezsilna Francja i Hiszpania w finale. W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów. Piłkarze La Rocha wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny. A dzisiaj drugi półfinał. Wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ależ dobrze wchodzi ten kawałek. Naprawdę dobry kawałek od męskiego grania. A propos, moi drodzy, po godzinie 17 w Radiu SK2 będziemy mieli do rozdania dla was kolejne zaproszenie, takie podwójne, na festiwal Męskie Granie. Tak więc słuchajcie nas uważnie, żeby takie zaproszenie oczywiście zgarnąć. 22 minuty do godziny 7. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czego, co potrafią młodzi ludzie, czego nie potrafią starzy i co potrafią starzy, czego nie umieją młodzi. Ja jako już, no, taki powiedzmy przed senior, raczej jestem z tymi starymi po tej stronie, prawda? Tak więc zapraszam 726-826-826 albo Messenger, jak ktoś potrafi, tam też się można ze mną kontaktować i do mnie pisać. No to dajmy tym młodym popalić, moi drodzy, ale młodzi też mogą się do mnie zgłaszać i pisać. No i tak na przykład piszą do mnie SMS-y młodzi chyba, tak mi się wydaje, bo na przykład tak, dostałem takiego SMS-a. Młodzi potrafią ogarnąć każdy nowy telefon i aplikację w 5 minut, starsi za to umieją naprawić kran, rower i pół domu bez oglądania YouTube'a. Prawda to? I jeszcze jeden SMS, proszę bardzo. Mam 68 lat. Nie nagrywam rolek na TikToku, ale potrafię przeżyć miesiąc bez ładowarki i bez Wi-Fi. No, to akurat mnie nie dziwi, bo jak ktoś ma 68 lat, to pamięta świat pełen kabli.

0: kontaktów i wtyczek. No trzeba się było wtedy nauczyć żyć z dala od nich.
1: SK2
0: 7268268 albo Messenger. Co umieją młodzi, czego nie potrafią starzy i co potrafią starzy, czego umieją młodzi? Dajcie znać.

ma, u nas jest zupełnie inaczej, bo dzień się właśnie zaczął. Mamy 10 minut do godziny 7. Ja sobie czytam, że w Świdniku powstał nowy sposób na zagospodarowanie elektrośmieci. Otóż w Świdniku powstały unikalne pasieki miejskie, gdzie ule zostały skonstruowane z bębnów starych pralek, demonstrując właśnie kreatywne wykorzystanie elektrośmieci. Brawo za tę kreatywność, ale nie wiem, czy ktoś pomyślał o tym, jak teraz pszczoły na to zareagują, no bo jak taka pszczoła sobie leci, zobaczy taki ul z bębna, no to pewnie zmieni też podejście, swoje podejście do pracy. Już nie będzie zapylać. Nie. Tylko przyleci, odbębni swoje i resztę dnia może spędzić jak truteń. SK2.

0: To jest niewielki, świeżutki kawałek od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem na 4 minuty do godziny 7, punktualnie o 7 newsy, a w tych newsach przygotujcie się na litanię. Oj, będzie litania, litania grzechów lokali gastronomicznych w zachodniopomorskim. Ja już ją usłyszałem, jest bardzo, bardzo, bardzo długa. No to co? Modlimy się, żeby to się nie skończyło jakimś później rozstrojem żołądka.
1: SK2.

0: sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: I po reklamie.
19: Od 25 do 27 stopni, tyle dziś. Zobaczymy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Będzie dosyć ciepło, ale miejscami niewykluczone również burze. Uważajcie, w nocy 16 na plusie. Nie wyjeżdżam jeszcze na moment na drogi w regionie i przypominamy o buspasach. W Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30. A teraz większy ruch na Cieplińskiego i Marszałkowskiej, do tego w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno.

0: Jest siódma News SK2 Anna Łobocka. Byli faworytami turnieju i marzyli o Mistrzostwie Świata. Teraz są na deskach. Załamanie w Dallas. Tak francuskie media komentują porażkę swojej reprezentacji w półfinale Mistrzostw Świata. Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią 0-2, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
1: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów. Tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragoście.
0: W drugim meczu półfinałowym Mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna. Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku-Białej. Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, zaznaczył w nagraniu opublikowanym w sieci Wasyl Bodnar.
2: Ta agresja wymierzona jest w dziecko, zostały przekroczone wszelkie granice. Dlatego wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsku-Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
0: 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty. Grożą mu 3 lata więzienia. Co 10. lokal ukarany mandatem. Sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych w Zachodniopomorskiem. Jakie były najczęstsze nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan ze szczecińskiej stacji.
3: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz brak w dokumentacji.
0: Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać w aplikacji mObywatel albo przez portal e-Sanepid.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
0: Jest nowy klub, ale w sprawie kadry brak jasnej deklaracji. Nie podjąłem decyzji o dalszej grze w reprezentacji Polski, mówił podczas pierwszej konferencji prasowej w Chicago Fire.
7: Na dzisiejszy dzień nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować, bo mi się wydaje, że mój fokus, to co było ważniejsze, to jakby dołączenie do nowego klubu, też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia, grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają.
0: Mówił Robert Lewandowski. Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na koniec września. To przed meczami z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią w Lidze Narodów.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 3 minuty po godzinie 7:00. No i Francja odpadła z mundialu po meczu z Hiszpanią, ale mają przecież szansę jeszcze na brązowy medal, bo przed nami mecz o 3. miejsce. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście ten paradoks, prawda? Że ci, którzy zdobyli brązowy medal, cieszą się z tego bardziej niż ci, którzy zdobyli srebro.

Rozmawiałem wczoraj z Łukaszem Zduńczykiem, który prowadzi naszą polską gorącą dwudziestkę i chłopak jest przerażony. Mówi mi: Jarząbku, posłuchaj, no skończyły mi się palce, ja już nie wiem, na czym mam teraz liczyć. To kupiłem mu liczydło, ale bardzo dobrze, że mu się skończyły te palce, bo się okazuje, że tych głosów spływa coraz więcej, bo coraz mniej czasu zostało do kolejnego notowania polskiej gorącej dwudziestki. Niezmiernie was zachęcam do tego, żebyście wchodzili na sk2.pl i tam głosowali na utwory, które wam się podobają, a głosowanie jest bajecznie proste, bo dajecie plusik przy tym utworze, który wam się podoba, lub minusik przy tym utworze, którego no nie chcecie widzieć na tej liście, bo są i takie głosy, oczywiście, że tak. Mamy też propozycje, no jest dużo, jeżeli chodzi o ten wybór i niech to będzie taki czas, że ja wam dam teraz taki przekaz podprogowy i w ramach tego przekazu podprogowego leci sobie Mrozu, Nie ma miejsca jak dom, czyli miejsce trzecie naszej polskiej gorącej dwudziestki. Tam możecie na sk2.pl zagłosować również i na ten utwór.

0: Młodzi są szybcy w internecie, starsi są szybsi w życiu. Jedni znajdą informacje w Google, drudzy wiedzą, co z nią zrobić. Napisała nam Ania na naszym radiowym Messengerze, a chodzi o naszą dzisiejszą bitwę młodzi kontra starzy. Co umieją młodzi, czego nie potrafią starzy i co potrafią starzy, czego nie umieją młodzi. Mamy też telefon na 726-826-826.
1: Ja też jestem praktycznie seniorem, słucham was dziennie. I wiem tylko jedno, ojciec mnie nauczył, jak się pekuje mięso i wędzi. I nie tylko.
0: No proszę bardzo. A propos mięsa, prawda, no to przyznajcie też, prawda, że jak ktoś jest starszy, to wie kiedy i robi to taką z gracją. No potrafi z gracją rzucić też mięsem, prawda, młodemu nie wypada. SK2.
2: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie

0: niespodziewanym powrotem Michała Wiśniewskiego do Mandaryny, pisze dzisiejszy Super Express. Ale uwaga, uwaga, jak udało się Super Expressowi ustalić, byli małżonkowie nie podjęli jeszcze decyzji o zamieszkaniu pod jednym dachem. Dopiero odnajdują się w nowej, zaskakującej również dla nich rzeczywistości, czyli są razem, a mieszkają jednak osobno, bo twierdzą, że jeszcze się w tej nowej sytuacji nie odnaleźli. No moim zdaniem powód jest bardziej prozaiczny. No, chyba ktoś tu chrapie.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i pod

0: pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuje za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i pod

0: tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
6: Uwaga, właściciele BMW! Od teraz serwis twojego BMW stał się tańszy niż kawa. Od lipca w BMW Serwis Auto Premium Rzeszów wymienisz olej wraz z filtrem tylko za 1 zł, bez ukrytych kosztów. Akcja obejmuje BMW do 1 roku, o maksymalnym przebiegu do 15 tysięcy kilometrów. Promocja jest dostępna przez ograniczony czas, dlatego nie odkładaj wizyty na później. Twój autoryzowany serwis BMW Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H.
7: Musisz wejść na wyższy poziom?
6: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wakacyjne świętowanie Wiaprak. Rodzice, mamy, tatusiowie, wakacje się zaczęły. Zapraszamy do wspólnego świętowania w rodzinnej atmosferze. Przez 3 tygodnie czekają na Was wyjątkowe okazje. W każdy weekend 30% rabatu na inne części menu. 11-12 lipca grill, 18-19 lipca pizza, 25-26 lipca kebaby. Zabierz rodzinę i przyjaciół i rozpocznij lato ze smakiem Turcji. Specjalna weekendowa oferta wakacyjna tylko w lokalu przy Rejtana 18 w Rzeszowie. Do zobaczenia, Wiaprak.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: I po reklamie.
13: Ciepło, ale miejscami niewykluczone burze. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach zobaczymy od 25 do miejscami 27 kresek. W nocy 16 powyżej zera. Jutro 29-30 stopni. Wyjeżdżamy na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Rejtana oraz Kopisto. Z ważniejszych utrudnień na to 28 i trasa Sanok-Bykowce. Tam wahadła, powodem budowa obwodnicy Sanoka.
14: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Ponad 77% Polaków jest za ograniczeniem zarobków lekarzy. Tak wynika z opublikowanego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Badani uważają, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. We wrześniu Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, informuje szef MON-u. Razem z naszymi żołnierzami będą ćwiczyć m.in. wojska Francji i Wielkiej Brytanii. 20 lat temu powstał Twitter. W 2023 roku po przejęciu przez multimiliardera Ilona Muska zmienił nazwę na X. Obecnie ta platforma społecznościowa uznawana jest przez unijne i międzynarodowe instytucje za główne źródło dezinformacji w internecie.

0: Była kiedyś taka historia, prawda, o takim panu, co to nie mógł spać, bo trzymał kredens. Tutaj Oscar Sims nie idzie spać z trochę innego powodu, też zacnego. A jakby nie patrzy, 22 minuty do godziny 8 nam zostało i no, patrzymy, co dalej w tym temacie naszym dzisiejszym, czyli co potrafią młodzi, czego nie potrafią starzy i co potrafią starzy, czego nie potrafią młodzi. 7268826826, mamy telefon, proszę bardzo.
1: Witam.
0: Witam.
1: Odnośnie dzisiejszego tematu. Młodzi nie potrafią tak pracować rzetelnie jak starzy, a starzy nie potrafią tak ściemniać, jak robią to młodzi. Dziękuję.
0: Takie filozoficzne teraz pytanie. Mam ciekawe, kto na tym lepiej wychodzi. Marek przysłał nam też SMS-a na 7268826826 z takim pytaniem, również filozoficznym. Ciekawe, czy młody wiedziałby, co to jest sufmiarka? No, Marku, no oczywiście, żeby wiedział. No każdy wie, że to jest taka miarka do mierzenia suf.

0: ich troje.
1: No i tam zaśpiewali ładnie, pięknie. 11 minut do godziny 8. Zostało kryzys paliwowy w Rosji, moi drodzy. No, paliwa tam coraz mniej. Na stacjach dochodzi do przepychanych, a nawet do czynów rękodzielnych. W sensie tłuką się po prostu ci, którzy stoją w kolejkach po paliwo w Rosji. Doszło już nawet do tego, że w kraju krasnodarskim skierowano nauczycieli i urzędników do pilnowania porządku na stacjach benzynowych. Wyobrażacie sobie, bo wyszli z założenia, że nauczyciele i tak mają wakacje, więc nie mają co robić, no to będą teraz robić za tych, którzy pilnują porządku na stacjach benzynowych. Więc nauczyciele zostali tam skierowani, oczywiście dobrowolnie, ale kto się nie skieruje na stację benzynową i nie będzie chciał pilnować porządku, to we wrześniu w szkole może się już nie pokazywać, więc taka to dobrowolność. No, w zasadzie to się może udać, prawda? Bo co taki nauczyciel może zrobić z takimi urwisami na stacji benzynowej? No, na przykład może zwrócić uwagę takiemu urwisowi, prawda? A następnego dnia na stację benzynową taki urwis będzie musiał przyjechać z rodzicami, więc może lepiej w ogóle jeździć codziennie z mamą na stację.
2: Ja się nic tyłu tak powiedział!
3: Przede wszystkim nie popadajcie w panikę, jakiś lepszy cwaniak. Matkę poproszę się wozi staruszkę, żeby nas

To taka mała podpowiedź od Various Monks do naszej zabawy Państwa Miasta Tokio. Tak nazywał się ten kawałek. To już wiecie, co powiedzieć, jeżeli wypadnie Wam literka T. Być może komuś dzisiaj wypadnie, a w Państwa Miasta gramy już po ósmej. Ósma za 5 minut i w tym momencie można się zgłaszać do zabawy. 726-826-826. To numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od Was. A także Messenger również jest do Waszej dyspozycji, tylko pamiętajcie, bo tego nie robicie, moi drodzy. Jak się zgłaszacie przez Messengera, to zostawcie numer telefonu do siebie, żeby mógł ewentualnie do kogoś z Was zadzwonić. Dzisiaj mamy dzień bez telefonu komórkowego, no to zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, czy pamiętacie swój pierwszy telefon komórkowy? Co to było? Albo w ogóle, czy pamiętacie swój pierwszy telefon? Bo może będzie się chciało zgłosić ktoś, kto pamięta telefon na korbkę. 726 826 826 albo Messenger i w Państwa Miasta gramy po ósmej. Eska.

0: Noiście.
1: Ale czas super.
2: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje, kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.pl.
15: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
16: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie.
6: Od 25 do 27 stopni dziś na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśne, opady deszczu oraz burze niewykluczone. W nocy 16 na plusie, jutro 29-30 stopni. Teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej i Piłsudskiego Rejtana Kopisto, w pobliżu Ronda Kuronia, także na dojeździe do Ronda Wobitno na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego i buspasy obowiązują jeszcze do 9.30.
3: Minęła 8, news SK2, Anna Łobocka. Pozalowane ulice, auta brodzące w wodzie i tramwaje ze zmienioną trasą. Tak od rana jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska po nawałnicach. Niemal cała południowa połowa Polski jest w alertach pierwszego i drugiego stopnia z powodu intensywnych burz. Sytuację na Dolnym Śląsku śledzi dla nas Krzysztof Staszkiewicz.
7: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamaniem.

0: Zalewanymi gałęziami czy zalewaniem posesji. Tak jest m.in. w powiecie trzebnickim. W Obornikach zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
1: Sporo pracy od wczoraj mają też śląskie służby. W regionie ewakuowano obóz harcerski, mówi Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej.
2: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej. W sumie ponad 100 osób.
1: Przypomnę, niemal cała południowa połowa Polski jest w alertach z powodu intensywnych burz w pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Uwaga, kierowcy, zablokowana jest A2 w kierunku Poznania na odcinku między węzłami Dąbie i Koło. Bus zderzył się z autem osobowym. W wypadku ranne zostały 4 osoby. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Rząd przyjął projekt noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Przepisy uznają taki najem za usługę hotelarską. To nie wywróci rynku, uspokaja wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nie zlikwiduje możliwości korzystania z tańszych noclegów dla wielu rodzin, dla wielu osób w Polsce udających się na wakacje, a jednocześnie będzie chroniła prawa lokatorów. Z jednej strony tych, którzy wynajmują, z drugiej strony tych, którzy mieszkają obok. To było dla nas bardzo ważne.
1: Ma być też centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Skuteczny duet Kane i Bellingham kontra Messi. Taki pojedynek dziś wieczorem w drugim półfinale Mistrzostw Świata. Anglia zagra w nim z Argentyną. Albi Celestes są o 2 mecze od powtórzenia sukcesu z Kataru i obrony tytułu. Wymagający turniej przed polskimi siatkarzami w Chicago rozegrają ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią dziś o 19:00. W tej chwili Polacy są na 3. miejscu, więc są blisko awansu do finałów rozgrywek.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Prawie 4 minuty po godzinie 8. Przypominam, dzisiaj środa, 15 dzień lipca. To jest, wyobraźcie sobie, to jest najdłuższy dzień w roku. Nie ten czerwcowy, tylko dzisiaj jest ten najdłuższy dzień w roku. Tak jest. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Kto spróbuje świętować, ten sam się przekona, dlaczego on taki długi.

Podsiadło oczywiście i sezon od Dawida Podsiadło. 11 po 8. No i teraz coś z cyklu najdziwniejsze wynalazki na świecie. Otóż, jak donoszą internety, pewien Włoch skonstruował samochód z domowej kanapy. Tak jest, nie przesłyszeliście się. Kanapa jest napędzana silnikiem o pojemności 70 cm sześciennych. Potrafi się rozpędzić do kilkunastu kilometrów na godzinę. No i jeździ ta kanapa na benzynę i doskonale sprawdza się zarówno na lokalnych drogach, jak i w salonie. Czego to ludzie nie wymyślą, powiem wam, no to chyba pierwsza na świecie kanapa, którą się tankuje, a nie kanapa, na której się tankuje.

0: No nie, no nie, tutaj trzeba myśleć. Jednak tutaj trzeba myśleć.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta? Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I trzeba też dobrze odpowiadać, żeby zgarnąć prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzisiaj postarają się o to Robert i Michał. Dzień dobry, panowie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, super, jesteśmy wszyscy w komplecie. No to ja przypominam szybko zasady naszej zabawy. Na kole losuję dla was po literce, a później wy, panowie, podajecie hasła, które muszą się zaczynać od tej literki, którą wy wylosujecie i oczywiście hasła w danej kategorii. I teraz ważne, nie można podmieniać kategorii, nie można mówić dalej, nie zmyślamy, podajemy pełne nazwy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Który z was odpowie na więcej poprawnych, udzieli więcej poprawnych odpowiedzi w 20 sekund, wygrywa prezent marzenia o wartości 500 zł. Ten, który udzieli tych odpowiedzi mniej, wygrywa prezent od Radia SK2. Na kole są też jokery. Jak któryś z was wylosuje sobie jokera, to wybierze sobie literkę sam dla siebie. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Dobra, dwa razy tak. Robert, kręcimy dla ciebie jako dla tego pierwszego w prawo czy w lewo?
3: W lewo.
0: W lewo, proszę.

0: Jasne? No to jak tak, tak. No to lecimy w takim razie. Na literkę F, Robercie, potrzebuję od ciebie państwo.
1: Francja.
0: Miasto.
1: Florencja.
0: Znana postać.
1: Fidel Castro.
0: Roślina.
1: Fiołek.
0: Kolor.
1: Fioletowy.
0: Zawód.
1: Fryzjer.
0: Samochód.
1: Ford.
0: Imię.
1: Filip.
0: Przedmiot.
1: Fotel.
0: Rzeka. Wow!
1: Fraser.
0: Rzeki już ci nie zaliczę. Jaka rzeka?
1: Fraser.
0: Fraser?
1: Tak.
0: Czekaj, aż muszę zobaczyć, co to jest. No jest, rzeka w Kanadzie. Uuu, pięknie. Ty chyba z encyklopedią odpowiadałeś. No ale dobra, można i tak. Ładnie, Robert, 9 punktów dla Roberta. Michał, 9 punktów do przebicia. Próbujemy. Jest,
2: tak jest
0: ciężko, ale nie takie rzeczy się zdarzały w tej zabawie. W prawo czy w lewo kręcimy?
2: Prawo.
0: Prawo, proszę. A dla ciebie, Michale, literka T jak tata. T jak tata. Czy wszystko jasne?
2: Tak jest.
0: Dobra, no to w takim razie lecimy. Wtedy poproszę, Michale, państwo na T.
2: Turcja.
0: Miasto.
2: Tokio.
0: Tytuł filmu, serialu.

0: No niestety.
1: A już ci podpowiedziałem na samym początku. Na przykład jakbyś powiedział film Tato. Albo co jeszcze mogłoby być na te? No, trochę tych filmów. Titanic, o, właśnie. No, przecież poszedł na dno. No dobra, mamy, poczekaj, podliczę, 1-2 punkty. Robert, punktów 9, a to znaczy, że dzisiaj nagroda główna, czyli prezent marzenia o wartości 500 zł, trafia w ręce Roberta.
0: Super, yeah!
1: To lubię. Robert, ty wiesz, co ja lubię. Lubię tę radość, jak rozdaję prezent marzeń. Bardzo fajnie, Robert.

trafia w ręce Roberta. To lubię. Robert, ty wiesz, co ja lubię. Lubię tę radość, jak rozdaję prezent marzeń. Bardzo fajnie, Robert.

0: sobie łódki, kajaki i tak dalej, bo się przydadzą, nie?
1: A bo to dzisiaj u was ulewa, tak?
0: Tak.
1: No to tak, to pontony jak najbardziej wskazane. Michał, pozdrawiamy.
2: Całe radio SK2 i wszystkich słuchaczy.
1: A jak pogoda u ciebie?
2: Całkiem. A gdzie? W okolice Torunia całkiem przyjemne.
1: No, czyli Torun, Wrocław, dwie zupełnie różne bajki.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po godzinie 8. Patrzę sobie jeszcze w gazety dzisiejsze. No i proszę bardzo, Super Express donosi, że Messi wciąż jest głodny sukcesów. A nie mówiłem, że mam coś z Messiego? Ja też wciąż jestem głodny.
1: SK2.

0: miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polistą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później.

0: zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Fix Forum, Krasne 7A pod Rzeszowem.
13: I po reklamie.
14: Na Podkarpacie przynajmniej na moment wracają nieco wyższe temperatury. Dziś na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie. Zobaczymy od 25 do 27 stopni, ale miejscami niewykluczone burze. Uważajcie, w nocy 16 na plusie, jutro od 29 do 30 kresek. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w Rzeszowie i przypominamy, że buspasy obowiązują do 9.30. Teraz większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana oraz Kopisto.
15: 8.30 News SK2. Anna Łobocka. Prawie 200 interwencji strażaków na Dolnym Śląsku to przez nawałnice, które przeszły nad regionem. Ewakuowano m.in. 5 obozów harcerskich we Wrocławiu. Zalane zostały ulice. Burze dały się we znaki też w południowo-wschodniej Polsce, o czym więcej powiemy w newsach o 9.00. Teraz Ukraina. 3 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na Odessę. Uszkodzone zostały też budynki mieszkalne. Prawy nadgarstek Carlosa Alcaraza całkowicie się zagoił, a hiszpański tenisista liczy na powrót na turniej w Cincinnati. Numer 3 światowego rankingu rozegrał swój ostatni mecz 14 kwietnia, po tym jak badania lekarskie wykazały, że uraz jest poważniejszy niż sądzono.
16: Najlepsze polskie hity. SK2.
17: 28 minut do godziny 9.00.

A my mamy dla was nieświeże newsy, bo to jest czas na... Kącik odkurzający, czyli odkurzamy to, co wydarzyło się kiedyś i to, o czym kiedyś pisały i portale, i gazety, i przeglądamy to wszystko dla was. I nadajemy tym newsikom nowe, lepsze życie. Dzisiaj 22 lata się cofamy. Były ordynator oddziału okulistycznego Słupskiego Szpitala został uznany winnym nieżyczliwego, niekulturalnego i aroganckiego traktowania pacjentów. Tak pisał Głos Pomorza 15 lipca 2004 roku. No, pan doktor pewnie tak się drzazgami w oczach pacjentów przejął, że belki u siebie wokół nie widział. Na szczęście znalazł się ktoś, kto miał na pana doktora na oku.

0: Ciekawe, czy Robert Lewandowski zmienił na lepsze tę Europę na Chicago na przykład. Nie wiadomo, natomiast wiadomo, że Chicago świętuje, bo oprócz nowego lewego w Chicago Fire, w chicagowskim ogrodzie botanicznym, wyobraźcie sobie, rozkwitły kwiaty. I to nie byle jakie kwiaty, bo to kwiaty, które zapachem przypominają wrażliwy, niech zatkają teraz uszy, a tym niewrażliwym powiem do ucha, rozkładające się zwłoki. Tak pachną te kwiaty. I to jest znak przejścia Lewandowskiego do Chicago Fire, żeby na boisku nie grał na zwłokę.
1: SK2.
0: Bo będzie smród. 48 minut po 8.

No właśnie, my dzisiaj odkrywamy. Odkrywamy fakty, moi drodzy. No bo mamy dzień umiejętności młodzieży, więc pytałem się was dzisiaj, co umieją młodzi, czego nie potrafią starzy i co potrafią starzy, czego nie umieją młodzi. Dziękuję za wszystkie SMS-y i za wszystkie telefony, ale mam taki jeden SMS, który pogodzi i młodych, i starych. I myślę, że to jest punkt po prostu. To jest punkt. Marek napisał do mnie na 726-826-826. No, ja się zgadzam. I zostawiam was z tym, przemyślcie sobie to, co napisał Marek. Marek napisał tak: starsi potrafią czytać mapę papierową, a młodzi mapę w telefonie. Efekt? Obaj i tak lądujemy w tym samym korku.

0: A skąd ja się wzięłam?
1: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
2: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe,

0: do tkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
2: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes.

Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes.

0: oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Równa Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
3: I po reklamie.
4: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto oraz Powstańców Warszawy na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno. Bus pasy obowiązują do 9.30. Przypominamy o wahadłach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Powodem budowa obwodnicy Sanoka. A jeśli chodzi o prognozy, to dziś niewykluczone burze. Uważajcie, w ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 25 do 27 kresek.
5: Minęła 9 News SK2, Anna Łobocka, Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Były członek zarządu PFN i zarazem były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ale na razie nie znamy jeszcze szczegółowej treści zarzutów, jakie postawiła Maciejowi Eś rzeszowska prokuratura. Chodzi o wielomilionowe finansowanie kampanii dotyczącej sądów w czasie rządów PiSu ze środków PFN-u. Były szef Krajowej Rady po przesłuchaniu i zarzutach wyszedł na wolność, ma zakaz opuszczania kraju. Teraz informacje z dróg i tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Dwie osoby nie żyją po tym, jak na krajowej 32 w Kotowie w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego osobówka uderzyła w drzewo, mówi Aleksandra Hoffman z grodziskiej policji.
6: Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mazdą, 26-latek, nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego. Zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn został przetransportowany do szpitala.
5: Na miejscu cały czas są utrudnienia w ruchu. Spore problemy kierowców też na A4 na Podkarpaciu. Na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem doszło do wypadku. Po chwili na stojące w korku pojazdy najechała osobówka. W sumie zdarzyły się tam 3 auta i ciężarówka. Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana. Korek ma ponad 5 kilometrów. Pożar sięgał 2. piętra, ponad 20 osób zostało ewakuowanych. To w Strzelinie koło Wrocławia. Ogień z wiaty śmietnikowej przeniósł się na elewację bloku, mówi Jarosław Łuczak ze Straży Pożarnej w Strzelinie.
7: Już po 2 minutach podjęli akcję gaśniczą, potwierdzając pożar wiaty i pożar elewacji zewnętrznej budynku na wysokości ponad 3 metrów. Z budynku ewakuowano łącznie 24 osoby.
5: Ogień został ugaszony, na szczęście nikomu nic się nie stało, trwa ustalanie przyczyn pożaru.
8: 2,5 minuty po godzinie 9:00. No to co, zaczynamy. 10 hitów, jeden po drugim, bez żadnych reklam i gwarantuję to ja, czyli macie hity bez reklam i znak jakości tego, jarząbka.
9: No to gramy.
10: 10 hitów.
9: Najlepszych polskich hitów. Polskich
8: hitów. A propos tego, co umieją starzy, czego nie umieją młodzi, to młodzi na przykład potrafią zapamiętać swoje nazwisko.

0: może i Kobranocka kocha cię jak Irlandię, ale... Ale wszyscy wiemy doskonale, że...
1: SK2

0: jest najfajniejsza.
1: No jasne, bez dwóch zdań, oczywiście, że tak, i udowadniamy to w Radiu SK2. Nasza zabawa cały czas trwa. W tym tygodniu chcemy kogoś wysłać do pięciogwiazdkowego hotelu Mikołajki Destigo. W Mikołajkach oczywiście, więc na Mazury ktoś pojedzie. Ale żeby się znaleźć w takim luksusowym hotelu, to najpierw trzeba się zmierzyć z wiedzą o Polsce. A tę wiedzę testujemy codziennie po godzinie 15. Macie więc jeszcze trochę czasu, żeby się zgłosić do naszej zabawy. Na prowadzeniu cały czas Asia z poniedziałku. Wczoraj Adam 6 odpowiedzi poprawnych, jedna zła. To trochę za mało, żeby prześcignąć Asię, która odpowiedziała na 8 pytań ok i na jedno źle. No i zobaczymy, czy dzisiaj ktoś Asi gwizdnie sprzed nosa te klucze do takiego fajnego, wypasionego hotelu. A nawet jak nie gwizdnie, to i tak dostanie od nas super kosmetyki na lato, jak znalazł. A więc wchodzicie na sk2.pl, zgłaszacie się i dzisiaj po 15 kolejna runda. No jestem bardzo ciekawy, czy ktoś tę Asię przeskoczy, czy nie?
0: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Los mi

0: czasu.
1: A teraz coś, co udowadnia nam, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Chcę wam zaprezentować rok 1975, budkę suflera i wyobraźcie sobie ten singiel. Jest taki samotny dom. To jest no tak naprawdę utwór, który powstał w pośpiechu, jako ostatni z albumu Cień Wielkiej Góry. No i wkradł się, tak naprawdę wkradł się w historię naszej polskiej muzyki, nie tylko rockowej. No bo już po pierwszych nutach, jak usłyszycie te nuty, to wiecie, o jaki utwór chodzi. Więcej mówił nie będę, po prostu wsłuchujemy się wszyscy. To był jeden z tych utworów, jak się wejdzie na przykład na YouTube i odpali się właśnie, wpisze się ten tytuł, jest taki samotny dom, to na przykład zagraniczni influencerzy czy youtuberzy zachwycają się tym utworem, rozpływają się. Tu jest tyle mocy, no ale zresztą co ja tam będę mówił, słuchamy, moi drodzy.

0: Takie nowości to ja lubię. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam? Czyli absolutna nowość, która jest już na 16 miejscu na naszej polskiej gorącej 20. Możecie na ten kawałek głosować i zachęcam do tego, dlatego że czasu na głosowanie coraz mniej, zegar tyka. Kolejne notowanie w piątek po godzinie 18. Ci artyści czekają na te wszystkie wasze głosy. Zresztą Łukasz Duńczyk, który prowadzi tę listę, również na nie czeka, bo nie ma chłopak co robić czasami i po prostu ogarnia to raz, dwa, prawda, więc dorzućcie mu troszkę roboty. O, proszę bardzo, ja daję plusika, nie powiem na co, żeby nie było, że jakiś utwór faworyzuje. Plusik poleciał i was do tego zachęcam, również sk2.pl, tam głosujecie. No i w piątek kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JT8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę.

0: Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Fix Forum, Krasne 7A pod Rzeszowem.
3: I po reklamie.

0: tak właśnie, nie inaczej. Dzień gorącego lata, bo dzisiaj rzeczywiście gorąco, chyba że ktoś mieszka na Dolnym Śląsku. Tam
1: na przykład,
0: ulewy. No, bo tam na Wałnicy i ulewy.
1: Trzymajcie się tam na Dolnym Śląsku, a u nas bardzo gorące temperatury w Radiu SK2.
0: Mówiła do Was Kasia Grodzka, która już za chwilę przejmie stery i zaprezentuje Wam co?
1: No przede wszystkim 10 najlepszych polskich hitów bez reklam,
0: czego?
1: Mój drogi.
0: Bez
1: no,
0: reklam, oczywiście,
1: że tak. Powiedział Artur Jarząbek, który już mi tutaj macha, no do widzenia.
0: Tak jest, bo ja bym chciał już iść. Mogę iść?
1: Możesz iść.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Słyszymy się jutro po 6.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Kobiety.

0: Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Kobiety kontra

0: Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
4: I po reklamie.
5: Średnio 25 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Do tego dziś uważajcie na burze z gradem. W całym regionie obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Chodzi o wszystkie powiaty na Podkarpaciu. Spaść może do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego niewykluczone silne wiatry w porywach do 75 km na godzinę. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana i Piłsudskiego.
6: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczeniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK-u w warszawskim szpitalu południowym. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozdzielania świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
7: Na jednym z oddziałów nie zapewniono należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie i odpłatnie. Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
6: Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieaktualną dokumentację, zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy w szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Skutkowała też dymisją dwóch wiceprezydentek stolicy. Ogłoszono właśnie ich następczynie. Są to Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik. Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejne setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Poza Dolnym Śląskiem sporo pracy mają służby na Podkarpaciu, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja.
8: Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic po sesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
6: Podobna sytuacja była w Świętokrzyskiem. Przypominamy, niemal cała południowa Polska jest w alertach z powodu intensywnych burz. A na koniec dane o inflacji w czerwcu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,5% rok do roku, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%.
9: Już prawie 2:50. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Przed nami godzina wypełniona dziesiątką najlepszych polskich hitów. Będzie Urszula, będzie Dawid Podsiadło. Mam też dla Was muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Lampa i Sowa już stoją na miejscu. Ania Wyszkoni w Radiu SK 2 i chyba dzisiaj warto nieco bardziej się rozejrzeć wokół siebie, popatrzeć za okno, zamiast patrzeć w niebieski ekran. A to dlatego, że dziś w kalendarzu dzień bez telefonu komórkowego. Myślę sobie, że to taka idealna i rzadka okazja do tego, żeby chociaż na chwilę telefon odłożyć i przypomnieć sobie, jak świat wygląda, ten realny oczywiście. Oczy będą Wam dziękowały wieczorem, to na pewno mózg też trochę odpocznie. Jedyny minus jest taki, że dzisiaj w biurze faktycznie trzeba będzie rozmawiać z ludźmi zamiast wysyłać im memy z drugiego końca pokoju. Trzymajcie się tam, to może być ciężka, acz owocna przeprawa. Czy ja powiedziałam owoce? Owocna? No, to się zgadza. Malinowy król od pani Urszuli już teraz w Radiu SK2.

0: Jedyny i niepowtarzalny Kinki, zespół Tilo w Radiu SK2. Za to królową quizu o Polsce od poniedziałku jest Asia. W zabawie Polska jest najfajniejsza. Prowadzi z wynikiem 8 dobrych odpowiedzi i jednym błędem. Czy ktoś jest w ogóle w stanie zabrać Asi tytuł królowej Jeziora Mikołajskiego? Bo to właśnie w te piękne rejony wysyłamy Was w tym tygodniu do zdobycia luksusowy pobyt w hotelu Mikołajki Destigo. Jeśli o Polsce wiecie wszystko, albo przynajmniej uważacie, że wiecie wszystko, to proszę bardzo, sk2.pl. Tu zostawiacie swoje zgłoszenie i czekacie na telefon w sprawie quizu. Kolejna runda już dziś po 15.
1: SK2.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
10: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
11: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Fix Forum, Krasny 7A pod Rzeszowem.
14: I po reklamie.

0: Gośka, matko kochana, no tak powiedziałam, jak zobaczyłam letnią rozpiskę koncertową od Landery. Lato u Małgorzaty zaczęło się w sumie już w maju, a sezon koncertowy zakończy we wrześniu. W tym tygodniu będzie można ją usłyszeć w Chełmie, a w przyszłą sobotę w Radoszycach. Cała rozpiska oczywiście jest dostępna na socjalach Landery. Trzymamy też kciuki za chwilę odpoczynku. A my pędzimy dalej, przed nami newsy o 11:00. Koniecznie zostańcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: Zgadza się. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy.

0: kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kup mieszkanie i odbierz Toyotę Yaris na 2 lata. Płacisz tylko za paliwo. Albo odbierz miejsce postojowe gratis. Osiedle Jaworowa w Krośnie. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy.
6: I po reklamie.
7: Uważajcie na burze z gradem we wszystkich powiatach na Podkarpaciu. Mamy ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. Spaść może do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego niewykluczony silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaszle dziś około 28-29 stopni. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze większy ruch na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
8: Jest 11 Newselska 2, Anna Łowocka. Groził, że zabije dzieci z 3 przedszkoli w Poznaniu. 29-latek został szybko namierzony i trafił do aresztu. Wcześniej zapowiedział w internecie, że do zbrodni użyje maczety, po czym popełni samobójstwo, mówi Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury.
9: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
8: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków. Radomskie Liceum Kopernik przebuduje wnętrza dla Dominika. Chodzi o nastolatka, który został ciężko ranny w wypadku kolejowym. Jego liceum zmieni się tak, by chłopak mógł wrócić do szkolnej ławki. Szczegóły Anna Badowska.
10: Nastolatek, który w lutym tego roku na stacji Wola Bierwiecka stracił obie nogi i dłoń, planuje od września kontynuować edukację w trybie stacjonarnym. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Radomiu otrzymało środki finansowe na dostosowanie budynku do jego potrzeb. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Szkoła otrzyma 42,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwolą na usunięcie barier architektonicznych, w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy podjazdów. Ma pojawić się także specjalne miejsce parkingowe.
8: Od 3 do 5 godzin dziennie. Tyle przeciętnie spędzamy czasu ze smartfonem w ręku. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Dlaczego tak dużo z niego korzystamy, mówi psycholog Edyta Kielaszek.
11: W obecnych czasach faktycznie dużo potrzebujemy chyba tego poczucia bezpieczeństwa, bo ten telefon jest przy nas praktycznie cały czas bardzo blisko. Telefon to jest też kontakt z naszymi najbliższymi osobami. Z tego punktu psychologicznego nie jesteśmy też samotni. Ten telefon jakby daje nam...

0: poziom stresu i powoduje problemy ze snem.
1: Aż się człowiek zaczyna zastanawiać, czy to telefon jest dla niego, czy on dla telefonu. Ja postaram się dzisiaj to okienko nieco ograniczyć. Czy mi to wyjdzie? Się okaże. Tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Pani Kleo na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: No to gramy.

to Cleo, o tym jak ważne jest to wyrabianie kroków. Przed nami nowość, singiel, na który fani Sanach trochę się naczekali, itp. itd. Już teraz w Radiu SK2.

To romantyczna mafia w Radiu SK2. A jeszcze a propos dnia bez telefonu, to myślę, że czasem jest tak, że po prostu nie da rady go świętować. I myślę też, że na przykład taki Robert Lewandowski dzisiaj nie ma opcji odłożenia telefonu na bok, bo cały czas na pewno witają go w Chicago. Lewy zawitał do wietrznego miasta, do Stanów Zjednoczonych. Ma już za sobą pierwszy trening w barwach Chicago Fire, choć sam Robert twierdzi i też studiuje emocje. Mówi, że do gry przeciwko Vancouver wyjdzie powoli i krok po kroku, no to trener zespołu już teraz widzi w nim totalnego lidera, który ma odmienić klubową kulturę i poprowadzić drużynę po mistrzostwo. Robert zamienił kataloński tapas na słynną chicagowską pizzę na grubym cieście. No miejmy tylko nadzieję, że od tego nie ucierpi jego legendarna forma i też nie obrośnie takim grubym ciastem. SK2

W tym wehikule czasu skoczymy sobie do końcówki lat 70. Zbigniew Wodecki skomponował właśnie bardzo złożony utwór, w którym nie tylko śpiewa, ale i gra na skrzypcach. Dodatkowo w tle pojawia się chórek i to zupełnie nieprzypadkowy chórek, tylko bardzo popularne w tamtym czasie Alibabki. Kiedy zagraliśmy, kiedy to zabrzmiało, nie mogłem uwierzyć, że ja to skomponowałem, wspominał Wodecki w jednym z wywiadów. Zacznij od Bacha przed nami, już teraz w Radiu SK2.

0: Radiu SK2. Ostatni dzień lata od składu Gips, Igo i Formany. Ja tylko uspokoję, sytuacja opisana w piosence jest póki co czysto teoretyczna. Mamy w sumie dopiero początek wakacji. No powiedzmy, mamy za sobą taką ćwiartkę, więc jeszcze sporo może się wydarzyć. Na przykład możecie upolować karnety na najfajniejsze polskie festiwale, bo rozdajemy wam je przez całe wakacje. Wystarczy uważnie nas słuchać i też przy okazji obserwować nasze socjale. Tam też jest szansa na przytulenie kilku wejściówek.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
11: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Jakby komuś brakowało repertuaru do śpiewania z gitarą przy ognisku w taką ciepłą letnią noc, można sobie zapisać i dopisać do pełnej listy. Obudź się i oddział zamknięty. Takie polskie klasyki też Wam gramy w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają

0: Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
9: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
12: I po reklamie.
13: To może być niespokojny dzień. W prognozach cały czas mamy opady deszczu oraz burze. Obowiązują ostrzeżenia IMGW. Chodzi o wszystkie powiaty na Podkarpaciu. Spaść może miejscami nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego niewykluczone silne wiatry w porywach do 75 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czyaśnie w tym momencie od 25 do 27 stopni. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego oraz Kopista.
14: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku. W regionie trwa wielkie sprzątanie po wieczornych i porannych nawałnicach. W samym Wrocławiu strażacy wyjeżdżali blisko 50 razy, głównie do zalanych piwnic, garaży i mieszkań. Wodę wypompowywano też w jednym z przedszkoli. Na szczęście nie było potrzeby ewakuacji.
15: Większe opady deszczu w obornikach śląskich, około 80 mm. 23 z 34 obozów harcerskich prewencyjnie ewakuowano. W wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
14: Mówi Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiej. Dodajmy, na południu Polski dalej obowiązują alerty burzowe IMGW. W pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Rafał Trzaskowski zapewnia, wyciągniemy wnioski z raportu NIK-u. Opublikowany dzisiaj dokument potwierdza nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Wskazuje na liczne błędy w działalności placówki dotyczące m.in. godzin pracy lekarzy. Informacje w raporcie pokrywają się też z ustaleniami dotyczącymi tzw. saloniku VIP w szpitalu.
16: Koncentrujemy się na tym, co dalej. Te wszystkie wnioski mają właśnie posłużyć temu, żeby nieprawidłowości się już nie powtarzały.
14: Podkreśla prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski powołał też dziś dwie nowe wiceprezydentki Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik. Na stanowiskach zastąpiły zdymisjonowane po aferze w szpitalu południowym Znowską i Aldonę Machnowską Górę. O krok od wypadku na torach pod Krakowem pociąg Kolei Małopolskich z Wieliczki do Balic zignorował znak stój na semaforze. Gdyby kontynuował jazdę, zderzyłby się z pociągiem relacji Zakopane-Gdynia.
17: Każdy incydent jest badany przez komisję, przedmiotową komisję, no i teraz czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu maszynista został odsunięty od czynności.
14: Mówi Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. Na szczęście w tym przypadku zadziałały procedury awaryjne. Oba składy zatrzymały się w niewielkiej odległości.
18: I wspięliśmy się na środek tygodnia. Dobra robota, teraz już będzie z górki. Mamy już 2 minuty po godzinie 12:00. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów, bez reklam, a także Kamil Nosel, który będzie wkręcał. To już za chwilę.
19: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Wielki hicier wczesnych lat 2000. Pamiętacie, prawda? Kasia Cerekwicka na kolana w Radiu SK2. A jak już wstaniecie z kolan i się otrzepiecie, to warto posłuchać wkrętki Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam z lotu do Gruzji razem z nami?
3: Tak.
2: Moje uszanowanie, rozdrobnione telefona po tej stronie, dział odpraw lotniczych, proszę pani. Telefonuję, proszę pani, w sprawie lotu powrotnego z Gruzji w sobotę. Nie mam pani na liście. Gdzie mam panią wpisać?
3: Ale jak to nie mam mnie na liście?
2: Nie mam pani na liście, proszę pani, do samolotu, proszę pani, bo trzeba będzie ten samolot, proszę pani, na pas startowy wypchać i nie mam pani w ogóle.
3: Jak wie pani, ja dopiero pierwszy raz jadę i nie wiem, jak to...
2: No to trzeba by od razu tak mówić. Proszę pani, ponieważ w locie powrotnym nie będzie podstawiony tak zwany hol pod samolot, więc będziemy musieli podholować, proszę pani, pasażerami samolot na pas startowy. I tutaj muszę wiedzieć, czy mam panią wpisać na liście do pchania, czy do ciągnięcia?
3: Nie, no niech będzie do pchania, no.
2: Tylko muszę wiedzieć, proszę pani, pani ma długie włosy, czy krótkie?
3: Krótkie.
2: No to równie dobrze też może, proszę pani, pani ciągnąć, bo jeżeli były długie, to byłoby prawdopodobnie co, żeby ewentualnie w śmigło się mogło wkręcić, stąd chcemy tego uniknąć i dlatego wydzwaniamy wcześniej.
3: Lepiej pchać.
2: No to pchać czy ciągnąć?
3: Jestem po operacji, więc bardziej mi będzie pasowało to.
2: Dobrze, proszę pani. A ta osoba, która będzie z panią leciała, to gdzie mam ją pisać? Do pchania czy do ciągnięcia?
3: Może do ciągnięcia?
2: Dobrze, proszę pani. Bym poprosiła, żeby pani powtórzyła procedurę. Ja będę wiedziała, że pani wie, proszę pani, i zamykam sprawę.
3: No, jestem na liście wpisana, żeby ja będę pchała.
2: Tak.
3: A moja osoba, która będzie jechała ze mną, tak, to będzie ciągnęła ten.
2: Tak. Samochód. Tylko proszę pani na pas startowy, a od pasa startowego już wsiadacie i normalnie lecicie, bo no nie ma samochodu podstawionego, żeby zapchał na pas startowy.
3: No dobrze.
2: W tym wszystkim pomoże też pani Rafał.
4: Mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Synuś, duszę cię. Także pamiętaj.
1: Nosel wkręca.

Mam wrażenie, że Męskie Granie to taki projekt, który potrafi połączyć wszystko i wszystkich. Na przykład w zeszłym roku w ramach cyklu Męskie Granie przedstawia zespół Tea Love spotkał się na scenie z Krzysztofem Zalewskim i wspólnie zagrali nowe aranżacje swoich wielkich hitów. W tym roku swoje kawałki przestawiają zespół Kult i Problem, który gra Kazika. Ja myślę, że każdy fan dobrej muzyki doceni takie połączenie. A ja jeszcze przypomnę, że dziś po 17 u nas do zdobycia podwójne karnety na Męskie Granie w Gdańsku już w ten weekend. SK2.

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
15: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
16: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Fix Forum, Krasne 7A pod Rzeszowem.
1: I po reklamie.

0: A kto to wrócił z Los Angeles, gdzie pracował ciężko nad kawałkami do nowego krążka? No właśnie, o właśnie, ta pani, Daria Zawiałow i Punk Fu, gramy wam w Radio SK2. To już potwierdzone, że ze Stanów Zjednoczonych Darka wróciła z bukietem świeżych, pachnących hitów, które usłyszymy na trasie koncertowej w maju przyszłego roku, a premiera krążka zaplanowana jest na wiosnę. Tutaj Radio SK2, na newsy tak długo czekać nie musicie, te punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Tak już jest, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki.

0: i wiele innych. Empik.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.

0: i wiele innych. Empik.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.

0: diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Biedronka.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
2: Burza z gradem cały czas w regionie niewykluczone. Cały czas obowiązuje ostrzeżenia i MGW chodzi o wszystkie powiaty na Podkarpaciu. W czasie burzy silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 26 do 27 stopni. Uwaga kierowcy, zablokowana autostrada A4 w kierunku Krakowa w Czarnej Sędziszowskiej. To po wypadku 3 samochodów osobowych i ciężarówki. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana i Piłsudskiego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
3: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Burze i intensywne opady groźne dla kierowców. W tej chwili muszą się z nimi mierzyć podróżujący ekspresową siódemką na odcinku Katowice-Kielce oraz kierowcy na autostradzie A1 Łódź-Poznań. Trudne warunki również na S8 Łódź-Wrocław oraz na autostradzie A4 Kraków-Rzeszów. A intensywne opady, jak ostrzega IMGW, pozostaną z nami do wieczora. Gwałtowna ulewa przeszła już przed południem, m.in. przez Racibórz na Śląsku. Zalane zostały drogi, posesje i budynki. Strażacy wciąż prowadzą działania. Do tej pory w około 200 ratowników interweniowało ponad 150 razy, mówi Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
4: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych. Te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Najgorzej było na drodze krajowej numer 45. Działania cały czas trwają.
3: Dodajmy, ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami obowiązują dziś w 10 województwach w południowej części Polski. Noworodek z promilem alkoholu we krwi. Dziecko trafiło do łódzkiego szpitala Matki Polki. Jego stan jest stabilny. Nie ma już zagrożenia życia, ale alkohol może zaburzyć rozwój neurologiczny, mówi dr Katarzyna Fortecka-Biestrzeniewicz.
5: Uszkodzenia organów mogą dotyczyć niedosłuchu w przyszłości albo problemów ze wzrokiem.
3: Matką dziecka jest 36-letnia kobieta, której sąd już wcześniej odebrał trójkę dzieci. Sprawę wyjaśniają służby. Wielka machina historii ruszyła. W sobotę pod Grunwaldem odbędzie się rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Udział w niej weźmie ponad 1000 rycerzy, nie tylko z Polski.
6: Przyjeżdżają do nas regularnie, czy to z Czech, czy to z Włoch, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, no i oczywiście gościmy też rycerstwo z Ukrainy.
3: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Rekonstruktorzy wyjdą na pole bitwy w sobotę o 15, a wstęp na wydarzenia w ramach Dni Grunwaldu jest bezpłatny.
7: Mamy 2 minuty po 13:00. Przed nami w tej godzinie oprócz dziesiątki polskich hitów bez reklam mam dla Was też wydanie romantyczne Wehikułu Czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. A to Dawid Podsiadło na początek tej godziny.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.

Wielki klasyk od panów z Lady Punk. No, choć w sumie przez 45 lat działalności większość ich piosenek stało się hitami. Tutaj Radio SK2, a dzisiaj wieczorem inny hit, ten na Mundialu, czyli półfinałowe starcie Argentyny z Anglią. Starcie, które no, od wielu lat budzi już ogromne emocje. Niesie ze sobą mnóstwo podtekstów. Wiadomo, słynna ręka Boga, pewnie kojarzycie. Albo też kłótnia o Falklandy. Napięcie jest bardzo mocno wyczuwalne, ale też i przez to wiemy, że to będzie naprawdę wielkie widowisko. I sama jestem ciekawa, kto tym razem przyłoży rękę do zwycięstwa.

Wyjątkowy moment i utwór, który w 1979 roku połączył dwa zupełnie różne muzyczne światy. Zaczęło się od tego, że Anna Jantar po prostu wymarzyła sobie duet ze Zbigniewem Hołdysem. Co ciekawe, kompozytor, z którym artystka ściśle współpracowała, był mocno z Hołdysem pokłócony, ale dzięki uporowi Anny Jantar ostatecznie przyznał, że szorstki głos rockmana idealnie pasuje do tej romantycznej ballady. Już teraz w Radiu SK2 ktoś między nami w wykonaniu Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa.

0: Nowość w Radiu SK2 i solowy debiut Kasi Sienkiewicz. Były momenty, to za nami, a już w piątek Kasia zaprezentuje teledysk do nowej piosenki. Z tego co widziałam, sporo w nim biegania i tańca. Nic dziwnego, bo to piosenka o miłości. No, a w miłości już tak po prostu jest, że się sporo biega albo za sobą nawzajem, albo po coś dla tej swojej drugiej połówki, żeby ona nie musiała biegać. Tak, chyba odkryłam sekret udanego związku.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
8: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: klienta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj

0: Niezmiennie. Black and White od zespołu Kombi kojarzy mi się z dobrą kawą, a raczej z tą ważną decyzją, czy do tej kawy, która właśnie robi nam się w ekspresie, dolać mleka, czy nie dolewać. No wiecie, to jest naprawdę ważna kwestia, bo we Włoszech na przykład można się o nią nawet pokłócić w kawiarni z baristą, jeśli zażyczycie sobie cappuccino po południu. A o tym, co ważne, oprócz zamawiania kawy o różnych porach, usłyszycie w newsach o godzinie 14.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub

0: Uagenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
3: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
2: Nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy może spaść dziś podczas nawałnic. Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem. Chodzi o wszystkie powiaty na Podkarpaciu. W czasie burz niewykluczone też silne wiatry w porywach do 75 km na godzinę. Cały czas też przypominamy o zablokowanej autostradzie A4 w kierunku Krakowa w miejscowości Czarna Sędziszowska. To po zderzeniu trzech osobówek i ciężarówki. Nie jedźcie na pamięć.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
3: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Władze związku jednocześnie narzekają, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu.
4: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie.
3: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca OZZL Lekarzy. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
5: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie godnie żyć. I tego głosu brakuje.
3: Mówi Filip Pierlejewski z OZZL Lekarzy, onkolog. A z kolei jutro w Warszawie posiedzenie trójstronne zespołu do spraw ochrony zdrowia w sprawie propozycji ministerstwa naprawy systemu. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes PiS ogłosił współpracę przy jego tworzeniu z liderem bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Celem jest wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu. Jak podkreślał Jarosław Kaczyński, nie jest jeszcze jasne, czy będzie to bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny.
6: Na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica.
3: A ogłoszenie tej współpracy zaskakuje, ponieważ o podobnych działaniach, ale z Grzegorzem Braunem Marek Woch informował w październiku ubiegłego roku. Ruch wahadłowy w Tatrach. W poniedziałek rusza remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Wymienione tam zostaną łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Na ten moment będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego.
3: Od 20 lipca drobne prace naprawcze będą prowadzone także na szlaku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów.
8: Minęła 14, a tę godzinę z dziesiątką najlepszych polskich hitów bez reklamy okrasimy alfabetem, bo na ulicach już można zobaczyć nowe literki na tablicach rejestracyjnych, ale o tym więcej za chwilę. Przede mną Sylwia

I popłynęliśmy rzeką marzeń z Beatą. Tutaj Radio SK2, za to na ulicę wypływają auta z nowymi literkami na tablicach rejestracyjnych. Chodzi oczywiście o to, że w największych urzędach wojewódzkich kończą się dotychczasowe kombinacje znaków, dlatego na przykład w Warszawie zamiast tradycyjnego W na początku tablicy zobaczymy teraz A, w Poznaniu zamiast P będzie M, a w Gdańsku G zastąpi X. No ja myślę, że właśnie z tej całej loterii główną wygraną zgarnął właśnie Gdańsk. Litera X jest naprawdę super, taka mega tajemnicza. Każdy nowy kierowca poczuje się jak jakiś, nie wiem, tajny agent, albo przynajmniej jak agenci Mulder i Scully z Archiwum X. To był dopiero hicior.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, to nasza nowość w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w

0: Taka kwintesencja lat 90. w polskiej muzyce. Znów jesteś ze mną i Demoną w Radiu SK2. No i to prawda, bo na ten luksusowy wypad do 5-gwiazdkowego hotelu Mikołajki Destigo, co tego możecie zgarnąć w zabawie Polska jest najfajniejsza? Bierzecie swoją ulubioną osobę ze sobą, jedzenie, masaże, spa, widoczki, śniadania nad wodą. No to wszystko będzie waszą wspólną przygodą. Oczywiście o ile odpowiecie na jak najwięcej pytań w quizie o Polsce, do pobicia 8 dobrych odpowiedzi, jedna błędna, zgłoszenie na sk2.pl, a kolejna runda już dzisiaj po 15.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP i TD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
15: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
16: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
17: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
18: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Premium. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa już od 139 900 zł. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Rzeszowa. Świlcza 147H. Honshi. Feel Premium.
19: Stłuczka? Kolizja? A może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
20: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl
22: I po reklamie.

0: Remedium, wykonać, powtórzyć. Ten wielki hit od Maryli Rodowicz idealnie pasuje do wakacyjnego trybu życia, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę mamy niepowtarzalną okazję, żeby faktycznie wsiąść do pociągu byle jakiego, o nic już nie dbać. Oni za to zadbali o świetny cover. Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium, gramy wam w Radiu SK2, a my o 15 wysiadamy na Stadniusy.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest! Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.

0: toyota.pl.
1: Kup mieszkanie i odbierz Toyotę Yaris na 2 lata. Płacisz tylko za paliwo. Albo odbierz miejsce postojowe gratis. Osiedle Jaworowa w Krośnie. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
5: Przypominamy o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują jeszcze do godziny 17.30, a teraz tłoczno w ścisłym centrum na Szopę, na Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Postoicie też na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Bobitno na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas niewykluczone opady deszczu, a miejscami burze. Obowiązują ostrzeżenia IMGW w czasie burz. Wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
6: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Połowa Polski w pogodowych alertach. IMGW ostrzegają przed upałami w centrum, na południu i na zachodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują dziś oraz jutro. Do tego teraz nad Polską przechodzą burze. To głównie w południowej i południowo-wschodniej Polsce. W prognozach silne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Nawałnice przeszły już dziś nad Raciborzem na Śląsku. Trwa sprzątanie i szacowanie strat. Strażacy interweniowali już ponad 150 razy. Między innymi przy zalanych ulicach i posesjach. Na szczęście nikt nie został ranny.
7: Łącznie do tych zdarzeń zadysponowane zostało około 50 zastępów, co nam daje liczbę między 220 a 250 osób.
6: Mówił Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Dodajmy, IMGW utrzymuje ostrzeżenie przed silnymi burzami dla tego regionu. Alert obowiązuje do północy. Skandaliczne banery w podpoznańskich Owsinkach. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w nocy wywiesili hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej.
8: Na miejscu z udziałem m.in. technika kryminalistyki przeprowadzono czynności zmierzające do ustalenia okoliczności oraz tożsamości osoby lub osób uczestniczących przy jego zawieszeniu.
6: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Pojawiły się też kolejne banery, choć już bez nielegalnych treści. Mundurowi namierzyli dwóch Polaków w wieku 29 i 49 lat.
8: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
6: Grozi im do 3 lat więzienia. 42 tysiące złotych od miasta na usunięcie barier architektonicznych w szkole Dominika Hołuja. Chłopak, który w lutym w wypadku kolejowym stracił obie nogi i dłoń, we wrześniu ma wrócić do szkoły. Pierwsze liceum imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu dzięki zmianom zostanie dostosowane do potrzeb Dominika, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
9: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie.
6: Dominik obecnie przechodzi rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
10: Dwie i pół minuty po godzinie 15. Dzień dobry, najlepsze polskie hity grają dalej, to jest Radio SK2, a już za chwilę także zabawa polska jest najfajniejsza. Zaraz sprawdzimy.

Jaka jest wasza wiedza o Polsce? No i czy zasługujecie na pobyt w hotelu w Mikołajkach? Pięciogwiazdkowym dodam jeszcze. Kto chętny, można się zgłaszać sk2.pl, tam szczegółowe informacje, a my gramy. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja, na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: No właśnie, Polska jest najfajniejsza, a my wam to pokazujemy i zabieramy was do pięciogwiazdkowego hotelu w Mikołajkach w tym tygodniu. O to właśnie walczycie, ale żeby o to zawalczyć, to trzeba wziąć udział w quizie. Jak na razie na prowadzeniu nasza słuchaczka Asia, ona miała poprawnych 8 odpowiedzi, a jak będzie dzisiaj, no to sprawdzimy Adriana dzisiaj. Cześć Adrianie!
3: Cześć, cześć, witaj, hej!
2: Czy ty jesteś gotowy, żeby się tutaj z nami zmierzyć i odpowiedzieć na pytania i sprawdzić twoją wiedzę o Polsce?
3: Jestem na to gotowy, mam nadzieję, że się uda i moja wiedza jest duża.
2: Bardzo się cieszę, dobrze, to w takim razie ja jeszcze przypomnę zasady. Masz 30 sekund na odpowiedzi, ja zadaję ci pytania, wystarczy, że odpowiesz nie lub tak. No i w momencie, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie, zaczyna odliczać się czas i wtedy już możesz śmiało odpowiadać. Czy zasady dobrze. Są jasne?
3: Tak, jasne, oczywiście.
2: Dobrze, to zaczynajmy. Czy Polska należy do strefy euro?
3: Nie.
2: Czy Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla?
3: Tak.
2: Czy jezioro Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce pod względem powierzchni? Czy sernik jest jednym z najpopularniejszych polskich ciast?
3: Tak.
2: Czy Robert Lewandowski grał w Realu Madryt?
3: Nie.
2: Czy Toruń słynie z pierników?
3: Tak.
2: Czy Mazury nazywane są krainą tysiąca jezior?
3: Tak.
2: Czy Poznań leży nad Wisłą?
3: Nie.
2: Czy Hel jest wyspą?
3: Nie.
2: Czy Andrzej Duda jest aktualnie prezydentem Polski?
3: Tak.
2: Skończył się nam czas, więc to ostatnie pytanie się nie liczy, ale Adrianie, ty tu bijesz rekord, chłopie, odpowiedziałeś poprawnie na 9 pytań, więc wielkie gratulacje dla ciebie.
3: Super, bardzo dziękuję.
2: Oczywiście to, czy ktoś cię pobije, no to się okaże. Czekamy do końca tygodnia, w piątek wielki finał, ale już dzisiaj mamy dla ciebie nagrodę gwarantowaną, jest to zestaw kosmetyków.
3: Super, bardzo się cieszę.
2: Super, bardzo ci dziękuję, w takim razie życzę ci

0: Dobrego dnia, no i słuchaj koniecznie Radia SK2 i zobaczymy, jak tam będzie wyglądała sytuacja jeszcze w tym tygodniu.
1: Oczywiście będę słuchał. Pozdrawiam was wszystkich i dziękuję.
0: Ekstra, dzięki, hej, pa.
1: Hej, pa. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor
3: Siaja,
2: producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Urszula, dziś już wiem, 29 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł czas na najnowsze informacje z kraju i ze świata, a bardziej ich skrót. Przedstawi je Jakub Konieczkowicz.
1: Podejrzenie salmonelli i sanepid w akcji, to w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe. 18

0: osób wymagało hospitalizacji. Sprawę bada sanepid, przeprowadzono już kontrolę, obecnie trwa ustalanie źródła zakażenia. Wrze w grupie Azoty, związki zawodowe rozpoczęły formalny spór zbiorowy. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek pensji zasadniczych o 1500 zł netto, czy przywrócenia zawieszonych świadczeń. To jedyne takie wydarzenie plenerowe w Polsce, łączące sztukę fryzjerską z modą i muzyką. Już w ten piątek startuje Sieradz Open Hair Festival.
1: W programie znajdą się widowiskowe pokazy fryzjerskie, prezentacje barberskie, konkurs fryzjerski dla młodych adeptów tej sztuki, strefy beauty czy nocny pokaz mody.
0: Mówił Michał Sitarek z Urzędu Miasta Sieradza. Podczas wydarzenia nie zabraknie też muzycznych gwiazd. Na scenie m.in. Artur Rojek, Lady Punk czy Igo. Wstęp na festiwal jest bezpłatny.

0: Krzysztof Kiliański. Kaja, prócz ciebie nic, ale to jest dobry numer, ale on dobrze brzmi. No i są takie osoby, które bardzo go lubią. Na przykład mój tata, którego serdecznie pozdrawiam właśnie z tego miejsca. Jeśli wy ten numer również lubicie, to bardzo dobrze się składa, bo my w Radiu SK2 wam właśnie takie numery gramy, ale gramy także inne, najlepsze polskie hity w Radiu SK2. I już za chwilę takie się pojawią, ale słuchajcie, tak się składa, że nie dość, że my wam gramy tutaj najlepsze polskie kawałki, to jeszcze rozdajemy wam wejściówki na różne wydarzenia, festiwale. No i tak mamy w tym tygodniu podwójne karnety na męskie granie. Brzmi dobrze? No ależ oczywiście, po godzinie 17 będę takie rozdawać, będzie pewne zadanie do wykonania, ale jeszcze go zdradzać nie będę. Natomiast posłuchajcie, jak to rozdawnictwo u nas wygląda.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestiunem na wakacje, bo z Vestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestiun Fix Forum, Krasne 7A pod Rzeszowem.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Po 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także najlepsze polskie hity, a do tego dorzucam jeszcze nasz cykl, a bardziej cykl Jarząbka, czyli Jarząbek prawdę ci powie. Warto z nami być i warto słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
3: Opady deszczu oraz burza z gradem w regionie mogą okresowo pojawiać się jeszcze do późnych godzin nocnych. W czasie burz niech wykluczone silne wiatry w porywach do 75 km na godzinę. Na termometrach w nocy zobaczymy około 15-16 stopni, jutro 29-30. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w Rzeszowie i przypominamy, że bus pasy obowiązują do 17.30. Teraz wzmożony ruch na Marszałkowskiej i Piłsudskiego.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
4: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna rosyjska prowokacja nad polskim morzem. Polska dyżurna para myśliwców przechwyciła parę rosyjskich Su-30, przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyny nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej, a dodajmy, to druga dzień po dniu rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Mają rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. Rusza spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. W partii sytuacja jest napięta. To w związku z wypowiedzią Czarnka na temat Ukrainy i ich krytyką ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
5: My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
4: Mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń Ukrainy. Na to Jarosław Kaczyński odpowiedział m.in., że PiS zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. Rosalia, Franek, Gabriel i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Rodzeństwo w momencie porodu ważyło prawie 7 kilo. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
6: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
7: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśl, żeby wszystko było ok, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
6: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
8: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
6: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
4: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo.
9: Myślisz, że jak włączą radio SK2, to jakby zagłuszą te płacze?
4: Czy zagłuszą? Myślę, że ukoją taką muzyką.
9: Masz rację, to Ania Wyszkoni na dobry początek. Tak dla czworaczków z Łodzi i dla wszystkich tych, którzy w pracy, w domu, w podróży, niezależnie gdzie jesteście, my wam gramy, a za chwilę także Jarząbek prawdę ci powie. Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani są w sobie zakochani?
10: SK2

0: na dobre.
1: Roxana Węgiel i Dobrze jest jak jest, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz Jarząbek prawdę ci powie, on zajrzy do nadmorskich kurortów.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Dzień dobry, jeśli właśnie jecie śniadanie albo planujecie jakiś urlopowy spacer, to słuchajcie uważnie, bo mamy wieści z nadmorskich kurortów. Zachodniopomorski sanepid ruszył w teren i od końca czerwca przetrzepał ponad 300 knajp, restauracji i budek z jedzeniem. Efekt? Posypały się mandaty na łączną kwotę ponad 9 000 zł. Główne grzechy? No to tutaj mamy litanie.
4: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braku w dokumentacji.
3: Wyliczała Małgorzata Kapłan ze szczecińskiej stacji, czyli mówiąc wprost, maszyny do kręcenia lodów bardzo rzadko widziały wodę i płyn do dezynfekcji. Sanepid już nakazał ostre szorowanie sprzętu i ekspresowe szkolenia pracowników. Gdybyście sami trafili na restaurację, w której sosy pamiętają poprzedni sezon, to możecie to łatwo zgłosić przez aplikację mObywatel. A tymczasem życzę wszystkim smacznego i pamiętajcie, dobre lody na wakacjach to takie, które chłodzą.

0: Kuban, Zalia i Kyoto. Tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. Zbliża się 16.30, a to oznacza skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Jutro kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbędzie się kolejna runda rozmów. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reform systemu.
2: Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
1: Mówiła Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca OZZL Lekarzy. Przedstawiciele środowiska lekarskiego mają domagać się m.in. reformy finansowania systemu czy poprawy organizacji pracy. Akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceprezydentowi Kielc Bartłomiejowi Z trafił do sądu. Chodzi o wyjazd do Paryża na koszt miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Śledczy nie mają wątpliwości. Były urzędnik zmusił podwładnych do opłacenia wycieczki z żoną za ponad 12 tysięcy złotych. Bartłomiej Z usłyszał zarzuty, nie przyznaje się do winy. Grozi mu 10 lat więzienia. Przeciąganie tira czy spacer z ciężarem 400 kg. Najsilniejsi zawodnicy z kraju zmierzą się w Toruniu 26 lipca. Na boisku przy stawie Komtura odbędą się otwarte Mistrzostwa Polski Strongman. Będą to pierwsze krajowe zawody o pas mistrzowski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

0: ale to dobrze brzmi.
1: Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Dumka na dwa serca, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą dzisiaj Adrian pobił rekord tego tygodnia i odpowiedział poprawnie na 9 pytań w ramach naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. To on na razie jest na prowadzeniu i to on walczy o tygodniowy pobyt w hotelu w Mikołajkach. Dodam, że to 5-gwiazdkowy hotel. No kto by nie chciał tak spędzić wakacji? Moi drodzy, jeśli wy byście chcieli, to proszę bardzo, jest jeszcze szansa, bo jutro po 15 będziemy przepytywać kolejną osobę. sk2.pl, tam zaglądacie i tam się zgłaszacie.
2: SK2. Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica Powiatu Rzeszowskiego dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Grzegorz Herzetap, Na chwilę, tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, Na chwilę brzmi bardziej spontanicznie w wakacje, nie macie takiego wrażenia? No bo zazwyczaj w wakacje jesteśmy skłonni do spontanicznych rzeczy. Na przykład do wyjazdu nad morze na jeden dzień po to, żeby zjeść gofra, popatrzeć na zachód albo wschód słońca nad morzem i po prostu wrócić. Nie to, żebym coś sugerowała, ale jeśli macie taką możliwość, to czemu by nie? Do tego najlepsze polskie hity już w ogóle. Duet albo bo idealne.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
19: Ważniejszych utrudnień na to krajowa 28 i trasa Sanok-Bykowce, tam wahadła, powodem budowa obwodnicy Sanoka. Utrudnienia też na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy, ta trasa jest w rozbudowie. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej i Piłsudskiego w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas mamy ostrzeżenia IMGW. Chodzi o burzę z gradem w czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
20: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację.

0: Litwie, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiemy?
1: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy.
0: Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
2: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z 3 przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
3: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zwrócenia na siebie uwagi.
2: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Odpowie także za posiadanie narkotyków.
0: Zbliża się piłkarski hit. Dziś drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
4: To rewanż za Mistrzostwa Świata w 98 roku, a przede wszystkim za ten słynny mecz z ręką Boga Diego Maradony, czyli tym golem strzelonym przez Maradonę ręką.
0: Komentuje szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara. Faworytem bukmacherów jest Anglia, choć z niewielką przewagą. Mecz Anglia-Argentyna już o 21:00.
5: Dwie minuty po godzinie 17, a Radio SK 2 już gra najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Lanberry, Trips, dzięki, że jesteś. A już za chwilę nowość od Sanach. ITP i TD to nowy numer, choć wiem, że są tutaj tacy fani, którzy znają słowa doskonale. No to co, gramy? SK

Wilki, tak wam gramy 15 minut po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. A co powiecie na koncert, na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, bracia Kacperczyk do tego jeszcze i Kuba i Kuba. Taki koncert szykuje nam się 17 i 18 lipca w Gdańsku. I to nie są wszyscy artyści, których ja wymieniłam. To jest tylko kilka osób, a będzie jeszcze więcej. I tak się składa, drodzy Państwo, że ja mam dla Was podwójny karnet na właśnie Męskie Granie. Co Wy na to? Męskie Granie w Gdańsku? Nie dość, że będzie można sobie może zobaczyć, to jeszcze posłuchać artystów na żywo. I to jakich artystów? Najlepszych polskich, jak nasze najlepsze polskie hity. I teraz zastanawiacie się, co trzeba zrobić, żeby taki bilecik zgarnąć? Moi drodzy, wystarczy, że napiszecie, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do Was. Czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Dajcie znać, głosówki też możecie wysyłać. Czekam na Wasze wiadomości i już za chwilę komuś z Was te podwójne karnety wręczę. A teraz gram dalej, Daria Zawiałow, już teraz. SK2.

17, a my przenosimy się w czasie. Przełom lat 70. i 80., bo to właśnie wtedy powstał ten numer. Wehikuł czasu w Radiu SK2 i ma nam szare miraże. Tak, ten numer można usłyszeć. No to jest taki punkt zwrotny w polskiej muzyce. Rzeczywiście ten numer stał się wizytówką zespołu. No i możemy go posłuchać. A jest w nim trochę pazura. No to co, gramy? Ma nam i szare miraże w Radiu SK2.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 36,5 minuty po 17. A z nami jest już Ania, nasza słuchaczka. Ale cześć Aniu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Co ty porabiasz? Na czym my cię przyłapaliśmy?
1: Właśnie rozładowałam towar i wracam do domu.
0: A, czyli rozumiem, że jeszcze w pracy, ale już kierunek dom.
1: Tak, już kierunek dom. Odstawiam auto i wracam do domu.
0: Czyli rozumiem, że ty jesteś zawodowym kierowczynią, poprawnie mówiąc.
1: Tak, dokładnie tak. Jeżdżę takimi dużymi samochodami.
0: Wow, Ania, no to nam teraz tutaj wszystkim zaimponowałaś. Słuchaj, ale ptaszki ćwierkają, że ty byś chciała mieć wolny weekend i spędzić go w Gdańsku na koncercie Męskie Granie. Czy to prawda?
1: Prawda.
0: No dobrze, to przekonaj nas, dlaczego właśnie te bilety powinny trafić do ciebie, bo już wiadomość na Messengerze napisałaś, ale ja bym chciała, żeby wszyscy to teraz usłyszeli.
1: Bo będę śpiewać tam najgłośniej, pomimo że mikrofon nie będzie skierowany w moją stronę, będę się bawić, tańczyć, cieszyć się tym weekendem.
0: Wow, dobra, przekonałaś. No to co, Aniu, mam dla ciebie bilety na najbliższy weekend do Gdańska na koncerty Męskiego Grania. Tam tacy artyści jak Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, bracia Kacperczyk i wielu, wielu innych.
1: Wow, super, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się, mam nadzieję, że wtedy będziesz mogła odpocząć i będziesz siedziała na miejscu pasażera. I będziesz taką księżniczką po prostu. A ktoś cię będzie
1: wiózł. Nie wiem, czy dopuszczę narzeczonego do kierowania, ale to jest sprawa do przedyskutowania.
0: No dobrze, to wy dyskutujcie, a bilety trafiają w wasze ręce. Bardzo dziękuję, trzymaj się, Aniu, i szerokości na drodze.
1: Dziękuję
0: oczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
0: Hej, pa! A my gramy dalej, moi drodzy. Przypominam, że wy również możecie się zgłaszać, bo takie bilety jeszcze będziemy mieli jutro.
2: SK2. Reklama.
3: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego jarmark rękodzieła, jadło regionalne, darmowe dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
4: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Stłuczka? Kolizja? A może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Kup mieszkanie i odbierz Toyotę Yaris na 2 lata. Płacisz tylko za paliwo. Albo odbierz miejsce postojowe gratis. Osiedle Jaworowa w Krośnie. Ceny od 7900 zł za metr kwadratowy. I po reklamie.

Lizari ciągle pada. Ja mam nadzieję, że to nie jest piosenka prorocza i że na razie to się nie sprawdzi, deszczu nie będzie w całej Polsce, będzie tylko słońce, wysokie temperatury i idealna wakacyjna pogoda. Mam nadzieję, że tak będzie, choć ręki nie dam sobie uciąć, ale wiem, że gramy wam najlepsze polskie hity. I takie na

0: Pewno będą po godzinie 18. Messiah każdego dnia, ale także kombi i nasze rendezvous.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura wszczyna śledztwo. Chodzi o sprawę noworodka urodzonego w domu z promilem alkoholu we krwi. Dziecko trafiło do łódzkiego szpitala Matki Polki.
15: Prokuratura jest na etapie zabezpieczenia dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta i z tej, do której przetransportowano dziecko.
14: Mówi prokurator Paweł Jasiak. 36-letniej matce grozi do 5 lat więzienia. Sąd już wcześniej odebrał jej trójkę dzieci. Według najnowszych badań co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa. Co zrobić, gdy dostaniemy podejrzanego SMS-a?
16: Skorzystajmy z tej możliwości wysłania tego SMS-a na numer 8080. To jest bezpłatny numer. Po drugiej stronie mamy ekspertów CERT Polska. Za chwileczkę my dostajemy odpowiedź, czy to faktycznie było oszustwo.
14: Mówi Iwona Pruszyńska z NASK. Dla większego bezpieczeństwa warto też zastrzec swój numer PESEL. Ten, kto wygra, powalczy o złoto mistrzostw świata. Dziś o 21:00 drugi półfinał piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z Argentyną. Według bukmacherów faworytem, choć nieznacznym, jest Anglia, a na zwycięzcę tej pary w finale czeka Hiszpania.
0: I minuta po 18:00, aj, bo ja się rozproszyłam przez tych angielskich piłkarzy.
17: No a to już zaraz.
0: Ja się nie mogę doczekać. Żeby
17: przez
0: tak sobie...
17: angielskich, czyli też faworytem Anglii jesteś.
0: Mhm. Ale nie pytaj dlaczego, bo tam jest taki jeden przystojny bardzo piłkarz, ty wiesz, który.
17: Nie,
0: ja już nie będę mówić. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity umilają czas oczekiwania na mecz.
18: SK2.
0: z wrażenia zapomniałam dodać, że za chwilę bawimy się także w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale fajnie ten numer usłyszeć na żywo. Taką możliwość będzie miała Ania, która zgarnęła bilety, podwójny karnet na męskie granie w Gdańsku. No ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Musicie słuchać Radia SK2, powinniście bardziej, no bo jutro też mamy kolejne karnety do rozdania. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Na czym ta zabawa polega? Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie. Macie 30 sekund i musicie na nie odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się to uda, mam dla was bidon Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam Messenger Radia SK2. Tam zostawcie swój numer, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was będę dzwonić.
2: SK2.
1: A teraz gram pozytywnie. Sasza Strunin. I to nic, kiedy płyną łzy.

0: Jakie to jest dobre, Oskar Cymsi, Zabierz mnie, taki hit możecie usłyszeć w Radiu SK2, a już teraz przyszedł czas, żeby się trochę pobawić.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawiła się Marzena. Cześć Marzeno. Halo, halo, jesteś z nami? O, coś Marzeny nie słychać niestety. Halo Marzenko, jesteś? Dobra.
3: O,
0: jest, jest, halo, halo, jesteś, jesteś. Dobrze, dobrze, cudownie. W takim razie chciałabym przypomnieć, że bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję 6 pytań.

0: jesteś z nami? O, coś Marzeny nie słychać niestety. Halo, Marzenko, jesteś? Dobra.
1: O,
0: jest, jest, halo, halo, jesteś,
1: jestem.
0: Dobrze, dobrze, cudownie. W takim razie chciałabym przypomnieć, że bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję 6 pytań.

0: geografię?
1: Oczywiście.
0: A historię?
1: Uwielbiam.
0: Czy Bruksela jest stolicą Belgii?
1: Nie mam pojęcia.
0: Nie, padło tutaj nie. Jeszcze raz? Spróbuj jeszcze raz.
1: Możliwe.
0: Czy Paryż jest stolicą Francji?
1: Jest.
0: A wiesz, kim był Krzysztof Kolumb?
1: Absolutnie.
0: To on odkrył Hiszpanię?
1: Być może.
0: Dobrze, prawie się udało, prawie, tak, że tak powiem, takie mocno naciągnięte będzie, dobrze, ale oczywiście w Radio SK2 wręczamy gadżety wszystkim, którzy się do nas zgłaszają i biorą udział w tej zabawie, więc Marzenko, dla Ciebie też mam oczywiście bidon Radia SK2, bardzo Ci dziękuję za udział i oczywiście
1: dziękuję,
0: pozdrawiam.
1: Serdecznie. Super, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, hej!
1: Hej, hej.
0: A my, moi drodzy, gramy dalej najlepsze polskie hity, ale też przypominam Wam, że cały czas do naszej zabawy możecie się zgłaszać, bo jutro kolejna edycja. Jutro także live na profilu Radia SK2 na TikToku.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No dobrze, a teraz czas na nowość na naszej antenie. To Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Fajnie brzmi i szybko wpada w ucho.

0: To jest nowość od tego zespołu. Podobno chcą otwierać tym numerem nowy rozdział i rzeczywiście robią to mocno i z przytupem, bo ten numer trafił na listę moich ulubionych, ale na waszą też może trafić i może trafić też na do najnowszego notowania Gorącej Polskiej 20. Moi drodzy, wszystko w waszych rękach, na ten numer możecie głosować. A jak to zrobić? No to już sam Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP i TD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: I po reklamie.

0: Dzisiaj środa, środa to taki mały piątek. Poza tym środa minie, tydzień zginie. Jako że weekend zbliża się wielkimi krokami, to myślę, że tych toastów może być bardzo dużo. Sanach i szampan, tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 19 kolejne najlepsze polskie hity. Jeden z moich ulubionych, całkiem świeży numer, Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Z tym do was wracam po godzinie 19.
1: Reklama.
2: Spakuj plecak, nastrój gitarę i rusz w drogę. Następny przystanek Boguchwała. Już 26 lipca na Rynku Miejskim w Boguchwale. Festiwal Przystanek Boguchwała. Kierunek Natchnieni Bieszczadem. Na scenie Dom o Zielonych Progach. Paweł Orkisz, MP50, Marcin Iżela i Monika Baran. Do tego Jarmark Rękodzieła, Jadło Regionalne, Darmowe Dmuchańce i prawdziwe ognisko turystyczne. Muzyka, ludzie, góry i dobre emocje. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo.

0: wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo.
1: Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
2: I po reklamie. Godzina 19 wybiła, to oznacza, że najlepsze polskie hity grają dalej. Do tego dorzucam jeszcze wehikuł czasu w Radiu SK2. Wrócimy sobie do numerów Papa Dance, ale o tym za chwilę. Teraz gramy Ewelina Lisowska i w stronę słońca zmierzamy. Jak na wakacje przystało, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 19. To jest Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, no ciężko nie wspominać o tym temacie, bo o tym mówią wszyscy, o tym piszą wszyscy. Mandaryna i Michał Wiśniewski. Wielki powrót. No i jak się okazuje, sama Mandaryna zabrała głos w sprawie powrotu właśnie do Michała Wiśniewskiego i zapewniła, że to nie jest fake. Powiedziała tak: budujemy coś na przyjaźni, zrozumieniu, zamierzam być szczęśliwa. No oczywiście tego wam życzymy, ale to jeszcze taka szybka matematyka. Jeśli Michał Wiśniewski i Mandaryna wezmą ślub, to będzie to

jego 9. ślub z 6. żoną, która wcześniej była już jego 2. żoną. Kumacie? SK2. Oj tam. Myślę, że gdyby ktoś zapytał o komentarz w sprawie tej całej sytuacji, to można by było odpowiedzieć tym numerem. Ania Dąbrowska i serce nie sługa, moi drodzy.

0: Patrycja Markowska i jeszcze raz tak wam gramy w Radio SK2. A teraz posłuchajcie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Posłuchajcie numeru, który pochodzi z roku 1988. Pojawił się na albumie Nasz Ziemski Eden. Kojarzycie? Papa Dance, dokładnie tak, i Nasz Disneyland. To jest jeden z największych przebojów tego zespołu i jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenek popowych końca lat 80. A mnie osobiście ten numer kojarzy się z wakacjami. Z wakacjami, kiedy jechaliśmy z rodzicami gdzieś nad morze albo w góry. Może wy też macie z nim takie wspomnienia? No a teraz posłuchajcie go w Radio SK2. Niech te wspomnienia wrócą. Poczujcie się trochę jak za dawnych lat. Papa Dance i Nasz Disneyland.

0: serce.
1: Metzner, kim jestem? No, w tym głosie słychać duży, duży potencjał. Gotham był naprawdę wysoko w waszych notowaniach. Ciekawa jestem, jak zdecydujecie, na którym miejscu pojawi się ten numer. Metzner i kim jestem? Tak wam gramy w Radiu SK2. No, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej. Do godziny 20 zostało nam, uwaga, liczę, zostało nam 23 minuty. Tak jest. To oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo już za chwilę Stachurski i typ niepokorny, ale będzie także Daria Zawiałow, Artur Rojek, no i oddziały zamknięte się pojawi, więc warto być z nami.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
3: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
3: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 20. Po 20 najlepsze polskie hity będą grały aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 15. Kinga Baryga, pa, pa.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po

0: L.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po

0: skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie, po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie. SK2.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
0: I po reklamie.

poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat. Przemierzamy wszechświat.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Był Białystok, będzie Kraków, a na początku września Sanach zagra finał trasy stadionowej na Narodowym. Ale Zuzia nie odkłada na potem pisania piosenek. ITP i TD to jej nowy numer. Znajdziecie w naszych propozycjach na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

zdania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: SK2.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę.